0: te vibracje. Radio Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.